babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Tanoc jak jazz, swój rytm bierze. Bydgoszcz.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Dzień dobry, radio już rozświetla poranek, a w tle płynie Sound Empire i I'm Saying. Za chwilę dołożymy jeszcze więcej lekkiego, dobrego rytmu, żeby ten sobotni ranek wszedł miękko i bez pośpiechu.

I właśnie tak lubię ten poranek, bez pośpiechu, ale już z wyraźnym rozpędem. Za chwilę muzyka popłynie dalej swoim własnym rytmem, a my zostajemy z Wami.

Słuchamy teraz Poranka dalekiej fali i to jest dokładnie ten rodzaj melodii, który lubi sobotę o 8 rano. Jeśli macie chwilę, napiszcie do nas, skąd jesteście i jak zaczyna się u was ten dzień.

miłego poranka, zwłaszcza dla Emilii, Kamili i Szymona, bo dziś mają swoje imieniny. A u nas dalej płynie spokojny, sobotni rytm, taki do dobrego startu dnia i pierwszej kawy.

Ace Sparrow gra nam teraz tak, że ten poranek ma w sobie trochę miejskiego luzu i trochę uśmiechu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment zrobi się naprawdę przyjemnie radiowo.

0: zrobiła ludzki wrak.
1: Na liczniku też robi się już przyjemniej, bo słyszymy się w małym kameralnym gronie. Teraz niech ta historia popłynie dalej, a my zostajemy tuż obok, na tej samej fali.

I teraz robi się ciekawie, bo wchodzimy w mocniejszy, bardziej ognisty klimat. Zostańcie z nami, a ta muzyka jeszcze nie raz dziś pokaże pazur.

To był A Ty Mnie Widzisz, a my płynnie zostajemy jeszcze chwilę w tym sobotnim nastroju. Za moment w tle zrobi się spokojniej, a my podamy Wam to dalej, już bez pośpiechu. Dios,

To był Credo, a za chwilę usłyszycie Todo en Paz, czyli taki spokojny oddech po bardziej wyrazistym wejściu. Miłego poranka dla Emilii, Kamili i Szymona, bo dziś mają swoje imieniny i zostańcie z nami jeszcze przez moment.

Zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym nurcie, bo dokładnie tego teraz potrzeba. A gdybyście mieli ochotę, dajcie nam znać, skąd nas słuchacie. Miło mieć Was blisko.

To był Todo en Paz, a za chwilę przeniesiemy się w trochę bardziej nocny, klubowy nastrój. To dobry moment, żeby złapać oddech, napić się kawy albo herbaty i zostać z nami jeszcze przez moment.

To był That Night in Nola, a za chwilę odpłyniemy jeszcze dalej w spokojniejszy nocny klimat. A skoro dziś 18 lipca, to dorzucę tylko małą ciekawostkę z kalendarium. Tego dnia przyszli na świat między innymi Robert Ellis Miller i Alan Craig.

cicho sobie płyniemy dalej, a przed nami jeszcze trochę tej miękkiej, nocnej przestrzeni. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócimy z kolejnym muzycznym oddechem.

Słuchamy teraz Dancing Off, jego OO, a za kilka chwil wskoczy nam F-Kot o 9:00. To dobry moment, żeby zostać z nami. Będzie krótko, z humorem i na temat.

To był Path of the Lion. A my zaraz zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, trochę refleksyjnym nastroju. Za moment pojawi się dla nas Niech Będzie. A do 9:00 już coraz bliżej i wtedy wskoczy Efkot.

to był Nierbędzie, a my zaraz płynnie przechodzimy dalej, już bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze kilka spokojnych minut i punkt 9 z naszym F-kotem.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Dzień dobry w sobotę 18 lipca 2026 roku. Mamy już 8:47. Czas na FKOT.
2: Hej, hej, witam was serdecznie. Wiesz co, Igor? Imieniny dziś obchodzą Emila, Kamila i Szymon. To nieźle, co?
1: No właśnie. Z tej okazji mam dla ciebie dowcip. Ciekawostka. Jak się nazywa impreza, którą organizują imieniny? No, to tak zwana imieńka.
2: Uuu, mistrz sucharów. Prawdziwy specjalista. Ale dobra, mogę się zgodzić, bo imieniny to wielka sprawa.
1: Zgodzę się z tobą, to świetna okazja do spotkań. A przy okazji lipiec w pełni, całkiem letnie klimaty.
2: Zgadza się, a wiesz, że dzisiaj w kalendarium mamy urodziny Karola Fryderyka Saksonii-Meiningen? Kto wie, może po 400 latach też jakieś imieniny zrobić.
1: O tak. A czy to ma jakiekolwiek szanse na realizację? Mamy tu wieki do nadrobienia.
2: Zdecydowanie. A jak tam pogoda? Słyszałem, że w Warszawie mamy 20 stopni, a w Gdańsku 20 też.
1: Tak, zgadza się. Temperatura w Warszawie to 20 stopni 70, a w Krakowie 20 stopni i 1/10. Przystępnie.
2: I wszystko w letnim klimacie, ale pamiętajmy też o chmurach, bo w Gdańsku sporo opadów.
1: Dokładnie. Warto się ubrać na cebulkę. Na koniec dziękujemy wam za wspólny FKOT.
2: Bardzo dziękujemy. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, bo jest tam dużo fajnych treści.
1: A teraz oddajemy antenę muzyce. Miłego dnia.
2: Do usłyszenia.

Dzień dobry o poranku, miło, że jesteście z nami. W tle płynie teraz Desiderata Hermana, a za chwilę wrócimy z Kto wie gdzie. Zostańcie przy radiu Synteza, radio-synteza.pl.

c'è storia gra. Oh, Londor, Kubrick, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgosz

To był Kto wie gdzie, a po chwili popłynie Daleka fala i Poranek. Poranek brzmi dziś dokładnie tak jak trzeba. Spokojnie, jasno i bez pośpiechu.

To był poranek, a za moment wskoczy nam Good Times. Dobrze, że jesteście. Przed nami jeszcze trochę słońca w dźwiękach i spokojny poranek.

to był Good Times, a potem skoczyło nam Live Your Life. I to jest dokładnie ten moment, kiedy można się lekko uśmiechnąć i po prostu dać się ponieść rytmowi.

Rodzaj poranka, kiedy muzyka robi za najlepszą kawę. Zostańcie chwilę jeszcze z nami, bo w Radiu Synteza płyniemy dalej, spokojnie, ale z dobrą energią.

To był Live Your Life, a za chwilę jeszcze jeden obrót. I właśnie tak lubimy ten poranek. Z lekkim ruchem, z oddechem i bez pośpiechu.

0: nic się nie kończy.
1: To był jeszcze jeden obrót, a za chwilę Dama Flisak. Już sam ten układ brzmi jak dobry, leniwy poranek nad wodą. Dokładnie tak, jak lubimy.

To był Good Times, a za chwilę Tamte Dni. Już samo to zestawienie brzmi trochę jak spacer po brzegu, kiedy człowiek ma czas, żeby złapać oddech i spojrzeć przed siebie.

Był tamte dni, a za chwilę vamos. I bardzo dobrze, bo ten poranek aż prosi się o trochę słońca w rytmie i w głowie.

To był Vamos, a za chwilę Lubię. I to jest ten moment, kiedy można się uśmiechnąć, trochę odpuścić i po prostu płynąć dalej.

to był Lubię. I zostajemy jeszcze przez chwilę w takim miękkim, pogodnym poranku, który sam się prosi, żeby go dobrze zacząć.

To był poranek. I właśnie takie chwile lubimy najbardziej. Kiedy dzień jeszcze się dopiero rozkręca, a muzyka już robi swoje.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Miasto już milczy.
1: I zostawiamy ten poranek dokładnie tam, gdzie powinien zostać. W ruchu, w świetle i w dobrym rytmie. A my płyniemy dalej. Bez pośpiechu, ale z uśmiechem.

To był credo i zostawiamy sobie po nim tę dobrą, spokojną energię na dalszą część poranka, bo przed nami jeszcze kilka ładnych minut z muzyką.

Kończymy właśnie ten mały poranny krąg z Desideratą Hermana i zostawiamy sobie po nim trochę miejsca na oddech, a potem wracamy z kolejną ciepłą porcją muzyki już bez pośpiechu.

kończymy właśnie z tym porannym spokojem, a za chwilę wrócimy z muzyką, która zostaje z nami trochę dłużej. I dobrze, bo taki sobotni poranek lubi, kiedy nic go nie pogania.

o tej porze. Za moment muzyka sama zrobi nam trochę miejsca, a potem wrócimy do Was z kolejną porcją sobotniego spokoju i przed godziną 10 jeszcze zdążymy złapać Ewko.

Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo sobotnie przedpołudnie lubi takie ciche, miękkie przejścia. A już za moment dołożymy do tego trochę kolejnej muzyki i będziemy coraz bliżej

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy Was w sobotni poranek w FKOT, fajny krótki odcinek tematyczny.
2: Cześć Igorze, witajcie wszyscy. Idealny dzień na leniwy relaks przy muzyce.
1: Tak, a do tego mam dla Was mały dowcip. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Nie mam pojęcia czemu.
1: Bo zawsze ma Windows. No, bez rewelacji, ale czasem trzeba rozluźnić atmosferę.
2: Haha, klasik. Pasuje na sobotni poranek. Wiesz jak to jest.
1: No właśnie. A powiedz mi Piotrze, co sądzisz o tych lipcowych upałach?
2: Mamy lato, więc powinno być gorąco. Ale przydałby się czasem jakiś deszcz, żeby wszystko odżyło.
1: Zgadzam się. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Emilia, Kamila i Szymon?
2: Super. Z tej okazji życzymy wszystkim Emilkom, Kamilkom i Szymonkom wszystkiego najlepszego.
1: A propos pogody, czy mogę szybko podać, jak jest teraz w Polsce?
2: Oczywiście, Igor. Słuchamy.
1: W Warszawie mamy 22 stopnie i trochę wietrzyka. W Krakowie jest cieplej, 22,5 stopnia.
2: A w Gdańsku spokojniejsze, 20 stopni. Idealne na spacer.
1: Dokładnie. A teraz, drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za wspólny FKOT.
2: Tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube. Słuchajcie nas dalej.
1: A teraz przechodzimy do muzyki.

kończymy właśnie ten spokojny moment, a zaraz po F-kocie muzyka dalej będzie płynęła miękko i bez pośpiechu. Zostańcie z nami. Sobota jeszcze ma kilka ładnych dźwięków do oddania.

Kończymy właśnie ten spokojny, sobotni odcinek muzyki, a za chwilę zostanie z nami jeszcze chwila ciszy pod kolejny utwór. Zostańcie, bo przed południem wszystko tu płynie bardzo miękko i poradiowo.

Miło, że jesteście z nami w to sobotnie przedpołudnie. Muzyka właśnie niesie nas dalej, a my za chwilę wrócimy do Was spokojnym głosem już coraz bliżej Efkotu o 11.

To był bardzo fajny, miękki kawałek na sobotni poranek. Zostańcie z nami, bo za chwilę muzyka popłynie dalej i będziemy coraz bliżej

Kończymy właśnie ten poranny fragment, a za chwilę zostanie z nami jeszcze miękki, spokojny utwór. Trzymajcie się blisko, bo przed 11 będziemy już tylko o krok od FKOT-u.

poranka. Zostańcie z nami, bo radio niesie nas dalej, spokojnie i bez pośpiechu. Aż do kolejnego spotkania

To był bardzo ładny, spokojny moment na antenie. Zostańcie z nami, bo teraz muzyka popłynie dalej. A my wrócimy do Was za chwilę z kolejną porcją radiowego oddechu.

To był piękny, spokojny kawałek na ten sobotni ranek. Zostańcie z nami, bo za chwilę dołożymy jeszcze trochę muzycznej przestrzeni i nie spuszczamy tempa przed Ewkotem o 11:00.

Kończymy właśnie ten spokojny, sobotni odcinek muzycznej chwili. To był piękny poranek z radiem. A my zostajemy z Wami jeszcze na kolejne dźwięki i wrócimy już za moment.

Słuchamy teraz muzyki, która pięknie niesie ten sobotni poranek. Zostańcie z nami, piszcie do nas, a za chwilę wrócimy z kolejnym

Słuchamy teraz muzyki, która robi dokładnie to, co ma robić w sobotni poranek. Niesie nas dalej, bez pośpiechu. Zostańcie z nami, a za chwilę wrócimy do Was z kolejnym krótkim wejściem.

Kończymy właśnie ten moment z muzyką, która pięknie płynie sobie dalej. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją dźwięków i będziemy już coraz bliżej

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Piękny, płynny moment na antenie. Zostajemy w tym sobotnim rytmie, a my wracamy do Was za chwilę z kolejną porcją muzyki i już coraz bliżej naszego FKOT-u o 11:00.

To był bardzo przyjemny kawałek na sobotni poranek. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki, a my już szykujemy się też do FKOT-u o 11:00.

muzyka płynie dalej, a my trzymamy sobotni, lekki rytm anteny. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy. Jeszcze przed Ewkotem o 11.

To był piękny, wakacyjny romans na naszym radiowym szlaku. A my już za chwilę wracamy z kolejnym muzycznym krokiem. Tuż przed Ewkotem o 11:00. Więc zostańcie z nami.

letni moment na antenie. A my już za chwilę domkniemy ten muzyczny fragment i wrócimy dokładnie przed Epcotem o 11:00.

Naprawdę miły letni fragment na naszej antenie. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wskoczymy w kolejną porcję muzyki, a o 11:00 czeka już na nas Efkot.

To był słoneczny, wakacyjny moment na naszej antenie. Zostańcie z nami, bo za chwilę dołożymy jeszcze trochę energii. A o 11:00 wjedzie

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry wszystkim. Witamy w sobotnim F-kocie.
2: Cześć, cześć. Jak tam miniony tydzień u naszych słuchaczy?
1: Pewnie pełen wrażeń. Powiem wam, że dziś imieniny obchodzą Emila, Kamila i Szymona.
2: Kto by pomyślał, że Szymon ma swoje święto akurat w połowie lipca? Wiesz, Igor, co mówi Szymon na imieniny?
1: Nie, co takiego?
2: Mówi: nie bądź Szymon, ciesz się życiem. Klasyka.
1: Niezłe, Piotr. A propos klasyki, wiesz, że 18 lipca 2006 urodził się aktor Hume Cronin?
2: Tak, tak, świetny aktor. A wiesz, że to dzień, kiedy przyszedł na świat także Alex Desert?
1: Dokładnie, dobre nazwiska w historii. Teraz idźmy do aktualnych spraw.
2: Jasne. Jak tam pogoda?
1: W Warszawie mamy 23,8 stopnia Celsjusza.
2: A w Krakowie?
1: Tam jest trochę chłodniej, bo 22,8 stopnia.
2: Nieźle. Idealna pogoda na sobotnią kawę.
1: Zdecydowanie. Słuchacze, dzięki, że jesteście z nami w F-kocie.
2: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału YouTube Radia Synteza, aby nie przegapić żadnych nowości.
1: A teraz zapraszamy do muzyki. Miłego dnia.
2: Do usłyszenia.

Miło, że jesteście z nami w ten sobotni poranek. Za chwilę muzyka dalej popłynie spokojnie pod anteną, a my wrócimy do Was bliżej południa z krótką zapowiedzią przed FK.

Jest z nami spokojny, radiowy poranek i fajnie, że zostajecie na tej fali. Za chwilę muzyka dalej popłynie, a my wrócimy do Was tuż przed południem, już z myślą o F-kocie.

to był Dystopia Cebulowy, a my zostajemy jeszcze chwilę przy sobotnim poranku. Zaraz po tym wjedzie kolejny muzyczny oddech, a o 12 spotkamy się jeszcze raz na FKocie.

To był Sexto Sol, Vamos, a my trzymamy jeszcze chwilę ten sobotni rytm. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, a o 12 spotkamy się przy Efkocie.

Sęk to sol, vamos, a no już dokładamy kolejną porcję dobrej energii. Za chwilę wróci Love Axis i popłyniemy dalej, tak żeby bez zadyszki dojść do południowego

0: Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz. Do
1: dobra chwila na małą podróż w czasie. 18 lipca 1770 roku Rosjanie wygrali bitwę nad Largą, a 150 lat później urodził się Ludwik Benoit. Miło, że jesteście z nami i zostańcie jeszcze chwilę, bo o 12 spotkamy się przy Efkocie. Mówimy

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

to był na czas na razie, a my dokładamy już następny muzyczny krok. Za chwilę wskoczy Registers i pociągniemy ten poranek do południa.

To był Register, Live Your Life, a my za chwilę płynnie wchodzimy w kolejny muzyczny nurt. Zostańcie z nami, bo po drodze mamy jeszcze Epcot o 12:00.

Krakowie trochę ponad 23, więc dzień od rana trzyma przyjemne ciepło. Za chwilę o 12 nasz F-Kot, a potem wrócimy do muzyki i dalszego popołudnia.

To był Registers, Life is a Tide. A my za moment oddamy mikrofon F-Kotowi o 12. Po nim wskoczy jeszcze dobra letnia energia, więc zostańcie z nami.

kończymy właśnie ten spokojny moment i zostajemy jeszcze chwilę w letnim klimacie. Za moment wskoczy nam sexto sol i niech to będzie taki rytm, który niesie prosto do południa.

Na antenie brzmi teraz Sexto Sol, Vamos, a my trzymamy letni rytm i czekamy na Wasze głosy. Jeśli macie ochotę, piszcie do nas na czacie, a za chwilę wrócimy z kolejnym muzycznym

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy w sobotę, 18 lipca 2026 roku. Właśnie przywitaliśmy weekend.
2: Cześć Igor, a wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Emila, Kamila i Szymon? Od razu mi się nasuwa pytanie, co się dzieje z Kamilem, jak zejdzie z awansu?
1: Nie wiem co.
2: Jest Kamil w plecy!
1: Haha! Niezłe. W sumie fajnie, że w końcu lato z nami, prawda?
2: Dokładnie. Zawsze można wybrać się na pole, a przy tym się opalić.
1: Mówiąc o tym, jakie macie plany na lato, może coś ciekawego z czatu?
2: O, z czatu właśnie. Iwet Sarzez z Krakowa. Może ona wybiera się nad Wisłę.
1: Super miejsce na relaks. Wiesz, w Warszawie mamy teraz 24 stopnie, a w Krakowie jest trochę chłodniej, bo 23.
2: A w Gdańsku tylko 21. Trochę zawiewa morzem, co?
1: Tak, idealna pogoda na wyjścia lub leniwe popołudnie. Słuchajcie, dziękujemy za wspólny F-kod.
2: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a teraz zapraszamy do dalszego słuchania naszej muzyki.

0: we remember.
1: Słuchamy właśnie Registers, Live Your Life, a to jest dokładnie ten moment, kiedy muzyka niesie nas dalej sama. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym radiowym oddechem i jeszcze trochę letniej energii.

zostańcie z nami, bo zaraz znów wracamy do muzyki, która płynie lekko i bez pośpiechu. A już trochę później, o 13:00, czeka nas Efkot, więc antena będzie miała jeszcze swój mały, specjalny program.

To był Registers Live Your Life, a my zostajemy jeszcze na chwilę przy tym dobrym, płynącym nastroju. Za moment wskoczy Sexto Sol Vamos i to będzie już nowe otwarcie tej godziny. Zostańcie z nami, bo przed 13 czeka nas jeszcze

To był Sexto Sol, Vamos. A my łapiemy jeszcze chwilę tego dobrego, słonecznego pulsowania. Dzięki, że jesteście z nami. Radiosynteza gra dla Was dalej. A my wrócimy za moment z kolejną porcją

Axis Good Times, a my zostajemy jeszcze przez moment w tym lekkim, letnim nastroju. Dzięki, że jesteście z nami, a jeśli chcecie być bliżej Radia Synteza, wpadajcie na radio@synteza.pl. Za chwilę wrócimy z kolejnym muzycznym oddechem.

Dzięki, że jesteście z nami w ten sobotni południowy czas. Muzyka płynie dalej, a Radio Synteza

za chwilę zostaniemy jeszcze chwilę w muzycznym biegu, a potem wrócimy z kolejnym krótkim radiowym oddechem. Miło, że jesteście z nami w ten

Dziś mija też rocznica kilku ciekawych historii, ale najbardziej lubię takie spokojne chwile, kiedy muzyka sama niesie dzień dalej. To był Kremówki, Koduje marzenia, a po chwili wrócimy Ewa Orfe i utworem Jeszcze jeden obrót.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: się nie kończy. Zmienia się sen.
1: Dzięki, że jesteście z nami na żywo. To był Ewa Orfe. Jeszcze jeden obrót. A my zaraz wrócimy z kolejnym muzycznym krokiem tego sobotniego południa.

Sobotnie południe, dobrze czasem na moment zwolnić i po prostu posłuchać. To był Ewa Orfe, jeszcze jeden obrót, a za chwilę zabrzmi Asparo, Radiosynteza.

Dziś imieniny obchodzą Emila, Kamila i Szymon. Więc ściskamy Was serdecznie i życzymy dobrego, lekkiego dnia. Zostajemy jeszcze chwilę w tym radiowym uśmiechu, a po chwili usłyszycie Love Axis.

miły, lekki kawałek dnia. Zostańcie z nami, a za chwilę wrócimy z Registers Live Your Life.

1918 zmarł Konstanty Romanow, a w 2012 odeszła Frances Spence. My tymczasem zostajemy w muzycznym nurcie, żeby ta sobota

tego dnia w kalendarzu przewijają się też takie obrazy. W 1806 w wyniku eksplozji w Birgu zginęło około 200 osób. A w 1995 odszedł Johann Gabriel Oxenstierna. Kończymy właśnie ten piękny, żywy fragment dnia. I za chwilę znów zabrzmi Asparo Radiosynteza.

kończymy właśnie ten radiowy obrót i zostajemy jeszcze przez moment przy tej sobocie, a po chwili wrócimy z Ewa Orfe Manekin.

To była Ewa Orfe Manekin, a my powoli domykamy tę sobotnią chwilę. Zostańcie z nami, bo dalej będzie jeszcze więcej muzyki i spokojnego radiowego oddechu.

To jeszcze chwila tego letniego, pogodnego flow, który dobrze niesie ten sobotni, południowy czas. Zostańcie z nami, a po drodze wrócimy z Registers Live Your Life.

To był Registers, Live Your Life, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym lekkim, pogodnym, południowym nastroju. Po drodze wrócimy z spa, to do N-Pass, więc zostańcie z nami i płyńmy dalej razem.

0: Piotr, czujesz to lato? Takie spokojne popołudnia.
1: Czuję. Muzyka jak ta przynosi taki relaks. To prawdziwa magia.
0: Zdecydowanie. Dźwięki potrafią wyciszyć człowieka na chwilę. Jak po długim dniu w pracy.
1: No właśnie. Czasem wystarczy usiąść, zamknąć oczy i dać się ponieść melodii.
0: Jasne. A jak myślisz, co za kilka chwil podczas F-kotu?
1: Za kilka minut 13, a więc pewnie jakieś ciekawe tematy. Zawsze jest coś intrygującego.
0: Oj tak, zawsze nas zaskakuje. Ale najpierw zasłuchajmy się w ten spokój.
1: Dokładnie, słuchajcie razem z nami, nie odchodźcie. Muzyka dalej napełnia nas radością.

kończymy właśnie ten spokojny fragment południa i zostajemy jeszcze chwilę w tym letnim oddechu. A po chwili wrócimy z Brzdęk Nadbrzeża, Dama Flisak.

To był piękny, spokojny fragment sobotniego popołudnia, a przed nami jeszcze trochę muzycznego oddechu. Zostańcie z nami, bo po drodze wróci leniwe poranki

Niech będzie. I chyba właśnie takiej lekkości trzeba nam było na to sobotnie popołudnie. Zostańcie z nami, bo po chwili wrócimy z winylowe ziomki pomarańcze.

kończymy właśnie ten lekki, słoneczny fragment i łapiemy jeszcze chwilę muzycznego oddechu. A potem wrócimy z Brzdęk Nadbrzeża, kto wie gdzie.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Talos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w FKOT w sobotę 18 lipca.
2: Cześć, słuchaj Igor. Dzisiaj imieniny obchodzą Emila, Kamila i Szymon. Jak imieninkowe przygody?
1: Chyba ekscytujące. A propos, czemu potrzebny jest komputer na ryby?
2: Nie wiem dlaczego.
1: Bo ma bezprzewodowy internet!
2: Haha, dobry suchar. Swoją drogą, co powiesz na lato w Krakowie? Iwet z Krakowa nas słucha.
1: Kraków to piękne miejsce latem. Cudownie spacerować po starym mieście.
2: Dokładnie. A ja bym chętnie wpadł na lody przy Wawelu.
1: Właśnie, lody. Jakie są wasze ulubione smaki, słuchacze?
2: Dajcie znać w komentarzach. A powiem, że w Warszawie dziś 25 stopni, lekki wiatr.
1: A w Krakowie troszkę chłodniej, bo 24 stopnie, idealnie na spacery.
2: Niech ktoś przyniesie lody, to ruszamy na miasto. Dzięki, że jesteście z nami w FKOT.
1: Subskrybujcie nasz kanał na YouTube. A teraz posłuchajmy czegoś przyjemnego. Radio

to był Zonder Desiderata Hermana i dobrze nam się to dziś rozłożyło w powietrzu. Zostańcie jeszcze z nami, bo zaraz popłynie Sound Alcove, That Night

Miło, że jesteście z nami w tym sobotnim południu. Na chwilę zwalniamy, łapiemy ten lekki rytm dnia i dajemy muzyce nieść

Na czas gra nam teraz Znak i dobrze niesie ten sobotni, spokojny rytm. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo za moment wejdzie kolejny muzyczny oddech.

Był na czas znak, a my płynnie zostajemy jeszcze chwilę w tym sobotnim nastroju. Za moment usłyszycie Daleka fala, tamte dni.

To był Daleka Fala, Tamte Dni. Piękny, miękki kawałek na to sobotnie popołudnie. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment usłyszycie Ewa Orfę, jeszcze jeden obrót.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To był Ewa Orfe. Jeszcze jeden obrót. I naprawdę pięknie domknął ten moment. A za chwilę popłynie spa Todo & Paz. Więc zostańcie z nami jeszcze przez ten spokojny oddech.

Miło, że jesteście z nami w tej spokojniejszej godzinie. Zostańcie jeszcze chwilę, niech to popołudnie płynie bez pośpiechu, a my zaraz wrócimy do muzyki.

To był spa, to do Empass. Pięknie domknął tę spokojną chwilę, a za chwilę Sound Alcove, That Night in Nola.

To był spa, todo en paz i dokładnie tak, spokojnie płynie nam to popołudnie dalej, a za chwilę Sound Alcove, That Night in Nola, a po nim Ekstazje, Tonight Remaster 2026.

jest z nami takie miękkie wieczorne kołysanie. I właśnie o to chodzi w takich chwilach. Zostańcie jeszcze chwilę, niech muzyka zrobi swoje, a my za moment wrócimy z kolejnym wejściem.

To był Ecstasy Tonight Remaster 2026 i ten wieczorny puls naprawdę pięknie tu pracuje. A za chwilę wróci Spa, Todo en Paz.

Wieczór robi się coraz spokojniejszy, a my lubimy taki rytm, kiedy muzyka niesie wszystko trochę łagodniej. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo zaraz wracamy z kolejnym muzycznym oddechem.

To był spa, todo en paz. Dokładnie taki miękki, oddechowy moment, który dobrze robi temu popołudniu. A po chwili usłyszymy winylowe ziomki pomarańcze.

to były winylowe ziomki pomarańcze z takim lekkim, uśmiechniętym refrenem, który zawsze dobrze domyka popołudniowy blok. A już za moment dojdzie leniwe poranki, niech będzie.

to był winylowe ziomki pomarańcze, a ten lekki, pogodny rytm naprawdę dobrze niesie to popołudnie. Zostańcie jeszcze z nami. Za chwilę domkniemy ten blok w podobnym nastroju.

pomarańcze, a taki lekki, pogodny refren naprawdę ładnie domyka ten fragment popołudnia. Za chwilę płynnie wejdzie Love Axis

To były leniwe poranki, niech będzie. Czyli dokładnie taki spokojny oddech, jaki dobrze robi w środku popołudnia. A teraz przed nami Love Axis, Good Times. Potem płynnie popłyniemy dalej.

To był Registers, Live Your Life, a ten numer ma w sobie dokładnie taki luz, jaki dobrze nosi się w sobotnie popołudnie. A już za chwilę dołożymy do tego trochę słońca i ruchu. Sexto Sol

Kończymy właśnie Sexto Sol, Vamos, a to był naprawdę gorący, taneczny przystanek. Za chwilę zrobi się trochę bardziej nocno i błyszcząco. Zostajemy z Ecstasy i numerem Tonight Remaster 2026.

Miło, że jesteście z nami w ten sobotni, pogodny moment dnia. W tle już robi się trochę bardziej nocno, ale jeszcze chwilę zostajemy w tym lekkim południowym flow, bo zaraz przed nami EFKOT o 14. Zostańcie blisko radiasynteza.pl, a my wracamy po chwili z kolejną porcją.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. W sobotnie popołudnie witamy w Efkocie.
2: Siema, jak tam drodzy radiowcy? Pogoda sprzyja, a weekend przed nami.
1: A skoro mamy sobotę, to mam dla was suchara. Dlaczego nie można pływać podczas burzy?
2: Nie wiem, dlaczego.
1: Bo można się zmoczyć.
2: Dobre, ale rzeczywiście przewodnik po pływaniu w burzy byłby pewnie do bani.
1: Zdecydowanie. A wiecie, słuchacze, dziś imieniny obchodzą Emila, Kamila i Szymona. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Tak, wszystkich Emilów, Kamili i Szymonów. Może wybierzecie się na lody? Idealna pora.
1: Lato w pełni, to fakt. A tak między nami przypomina mi to pewną klamrę w historii.
2: Czekaj. Co masz na myśli?
1: Dzisiaj w 1450 roku zmarł Franciszek I, książę Bretanii. Lato to czas zmian.
2: Oj tak, ale wracając do dnia dzisiejszego. Jak tam w Krakowie? Bo widziałem, że Iwet z Krakowa pisze na czacie.
1: No właśnie. W Krakowie dzisiaj temperatura to 26 stopni. Idealny czas na wycieczkę.
2: Pewnie, a w Warszawie jest 20 stopni, 8 stopni, więc nieco chłodniej, ale też przyjemnie.
1: A w Gdańsku jest 20 stopni 6. Z deszczem niestety, ale to też swoje uroki ma.
2: Zgadza się. Deszcz może być romantyczny, zwłaszcza w letni wieczór.
1: Zdecydowanie. Drodzy słuchacze, dzięki, że byliście z nami podczas Efkotu.
2: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTubie. Więcej fajnych audycji przed nami.
1: A teraz zapraszam na muzykę. Miłego dnia.
2: Tak jest. Do usłyszenia.

Kończymy właśnie pomarańcze, a to były winylowe ziomki w bardzo pogodnym wydaniu. Zostajemy jeszcze chwilę przy tym lekkim, letnim nastroju, bo po chwili wchodzi leniwe poranki i niech będzie. I tak spokojnie, bez pośpiechu, płyniemy dalej przez sobotnie popołudnie.

kończymy właśnie Niech Będzie, a ten numer zostawia po sobie bardzo ciepły, spokojny ślad. Za moment popłyniemy dalej z daleką falą i porankiem, już trochę bardziej miękko i filmowo. Zostańcie z nami, bo sobotnie popołudnie jeszcze chwilę będzie miało swoje dobre tempo.

Kończymy właśnie poranek, a to był piękny, spokojny oddech środka dnia. Zostawiamy sobie jeszcze odrobinę tego miękkiego jazzu, bo za chwilę wrócimy z Sound Alcove i That Night in Nola. I tak płynnie, bez pośpiechu, idziemy dalej przez to sobotnie popołudnie.

Miło, że jesteście z nami w tę sobotnią chwilę. W tle płynie spokojny, nocny klimat i dokładnie tak lubimy prowadzić to popołudnie. Bez pośpiechu, ale z dobrą energią. Zostańcie blisko, bo radiosynteza.pl jeszcze dziś nie powiedziało ostatniego słowa.

gra już z nami Funky Boys i All My Love, więc zostajemy w tym bardziej otwartym, ciepłym nastroju. Jeśli macie ochotę, dajcie znać na czacie, skąd nas słuchacie i co tam u Was w tę sobotę. A my za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki już pod pełnym letnim niebem.

kończymy właśnie list do męża, a to był Ace Sparrow w bardzo czułym, spokojnym wydaniu. Zostajemy jeszcze chwilę w tym łagodnym nastroju, bo po chwili wrócimy z leniwymi porankami i niech będzie. I dobrze, że jesteście z nami, bo to popołudnie lubi płynąć bez pośpiechu.

Kończymy właśnie Niech Będzie, a to były Leniwe Poranki w bardzo pogodnym, miękkim nastroju. Za moment usłyszymy Love Axis i Good Times, więc zostajemy jeszcze chwilę przy takim lekkim, letnim oddechu i dokładnie o to chodzi w sobotnie popołudnie, żeby było po prostu dobrze. Let's go.

zostajemy jeszcze chwilę przy tej energii, bo po chwili wskoczy Static Lovers i Turn Me On. I jeśli macie ochotę, zajrzyjcie też czasem na radio-synteza.pl, bo to właśnie tam gra nasz cały dzień.

Kończymy właśnie Turn Me On, a to był Static Lovers w nocnym, pulsującym klimacie. Po chwili zostajemy z Registers i Live Your Life, więc nie zwalniamy, tylko płyniemy dalej przez to sobotnie popołudnie. I dobrze, że jesteście z nami. Właśnie dla takich chwil robi się radio.

Jest 14:30, sobota rozkręca się już na dobre, a w Warszawie mamy 24 stopnie i lekki wiatr, więc pogoda sprzyja spokojnemu popołudniu. Po drodze spadło też trochę deszczu, dlatego jeśli gdzieś za oknem jeszcze mokro, to nie ma co się spieszyć. Zostajemy razem przy tym muzycznym oddechu i miło, że jesteście z nami.

Kończymy właśnie Live Your Life, a to był Register w pogodnym, motywującym klimacie. Za chwilę poleci Sexto Sol i Vamos, więc zostajemy jeszcze na tej dobrej fali. I trzymamy tempo, bo sobota lubi takie lekkie, żywe granie.

0: czy czujesz ten klimat, Piotr? Sobotnie popołudnie, a w powietrzu nutka latynoamerykańska.
1: No właśnie, idealnie się nadaje na relaks. Stawiam margarita.
0: Czuj się zaproszony, albo chociaż do nieba w słońcu, bo muzyka przyciąga jak magnes.
1: No tak, a nasze radio nie zwalnia tempa. Cały czas niesiemy muzykę.
0: Dokładnie. Czasem trzeba po prostu włączyć ulubiony kawałek i dać się ponieść.
1: I tak właśnie robimy. Radio Synteza w poniedziałek znowu zaskoczy naszymi klimatami.
0: Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze wiele muzycznych perełek.
1: Tak jest. Wpadnijcie na radio-synteza.pl. A teraz... Muzyka!

Jeszcze chwila i wchodzimy z Love Axis oraz Good Times, więc zostajemy przy tym ciepłym, sobotnim bujaniu. To jest dokładnie ten moment dnia, kiedy muzyka ma po prostu robić dobrze. Miło, że jesteście z nami, naprawdę.

Kończymy właśnie Pokonuje Falę, a to był szum winylu w nastroju, który świetnie pasuje do sobotniego popołudnia. Zostajemy przy tym płynnym ruchu i za moment wrócimy z Registers i Live Your Life. Radio Synteza płynie dalej. Miło, że jesteście.

Jest 14:33 i mamy sobotę rozciągniętą, jak dobry refren. Dziś w historii świata zapisała się też bitwa na Wuchi Do z 1876 roku. Więc czasem nawet kalendarz potrafi zaskoczyć. A u nas wszystko płynie spokojnie dalej. Dokładnie tak,

Kończymy właśnie Live Your Life, a to był Registers w takim tempie, które dobrze niesie ten sobotni, popołudniowy oddech. Za chwilę zrobimy krótką przerwę, a o 15:00 wskakuje Epcot, więc trzymajcie się blisko. Po wszystkim wrócimy do muzyki, która po prostu płynie dalej.

kończymy właśnie No Fear, a to był Fearless Hearts. Zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym, sobotnim oddechu i po granicy wracamy z Todo en Paz, a potem już tylko

Jest już po 14:48 i ten sobotni wieczór powoli rozkłada się wygodnie na antenie. Zatrzymajcie się na chwilę z nami, bo przed nami jeszcze dużo dobrego grania i o 15:00 mały Efkot. Miło, że jesteście.

Kończymy właśnie Todo en Paz, a to był długi, piękny oddech na sobotnie popołudnie. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment podamy dalej tę ciepłą, spokojną falę. A o 15:00 EFKOT, więc nie odchodźcie daleko.

zostańcie jeszcze z nami na tej spokojnej fali, bo sobota lubi właśnie takie miękkie przejścia. Za chwilę muzyka znów zrobi miejsce na krótkie antenowe spotkanie, a o 15:00 przypomni o sobie Efkot. Miło, że jesteście.

0: Przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze Radia Synteza. Jest sobota 18 lipca 2026 roku, godzina 14:45.
2: I mamy dzisiaj imieniny Emila, Kamila i Szymona. Fajny zestaw, prawda?
1: Dokładnie. A wiecie, że w dniu dzisiejszym urodził się Tadeusz Łomnicki, aktor, reżyser, wspaniała postać.
2: A propos urodzin, dlaczego lew zawsze nosę posłuchać? Bo wie, że król to na pewno nie robak.
1: Ha, ha, klasyczny suchar. No właśnie, humor jest ważny, zwłaszcza w letnie dni.
2: Tak, a lato to idealny czas na grilla i spotkania z przyjaciółmi. Jakie macie plany na weekend, słuchacze?
1: Ja zamierzam spędzić czas nad jeziorem. A wy? Może coś z czatu?
2: Z Krakowa. Iwet Sages pisze. Cześć z Krakowa. Super, pozdrawiamy.
1: A jak tam pogoda w Krakowie? Chyba dosyć ciepło.
2: No właśnie, w Krakowie mamy dzisiaj 25 stopni. Całkiem ładnie.
1: A w Warszawie jest 24 stopnie, a nad morzem 20.
2: No to słońce sprzyja. Dziękujemy, że jesteście z nami w tym F-kocie.
1: Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, aby być na bieżąco.
2: Tak, zapraszamy do dalszego słuchania Radia Synteza. A teraz czas na muzykę.

To był Leniwe Poranki i ich Niech Będzie. Miękkie domknięcie przed chwilą ciszy i wejściem Efkotu. Zostańcie z nami, zaraz podamy dalej muzykę i wrócimy do Was już po małej antenowej pauzie.

Jest już po 15 i wszystko układa się tu bardzo miękko, dokładnie tak, jak lubimy w sobotnie popołudnie. Za chwilę muzyka poda nam kolejny spokojny temat, a my po prostu damy jej wybrzmieć. Zostańcie z nami. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alcove i ich That Night in Nola. Nocny numer z tym miękkim, klubowym oddechem. My tylko delikatnie domykamy tę chwilę i zostajemy z Wami dalej. A jeśli chcecie być bliżej nas, także poza anteną, to pamiętajcie o radiu-synteza.com.

jest z nami dobra, spokojna fala i dokładnie na niej zostajemy. Miło, że jesteście po drugiej stronie głośników, bo takie popołudnie najlepiej smakuje właśnie razem. Do usłyszenia za chwilę.

to był Sonder i jego Desiderata Hermana. Numer, który lubi zostawić po sobie odrobinę ciszy do myślenia. My wracamy za chwilę już z kolejną porcją muzyki i tym samym spokojnym sobotnim tempem.

I właśnie tak lubimy ten sobotni rytm. Bez pośpiechu, z muzyką, która robi miejsce na oddech. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy do Was z kolejnym spokojnym kawałkiem anteny.

Sound Alcove i ich That Night in Nola, a my dokładnie w tej chwili domykamy ten nocny klimat. Za moment wskoczy do nas kolejna porcja dobrego nastroju, więc zostańcie jeszcze chwilę z nami.

Love Axis i ich Good Times. Kawałek, który zostawia po sobie trochę słońca w uszach. I właśnie o taki dobry nastrój chodzi, kiedy popołudnie zaczyna się rozkręcać. Zostańcie z nami jeszcze chwilę.

bez zacięcia. Miło, że jesteście z nami w tym południowym biegu dnia, bo z takim tłem wszystko brzmi trochę lepiej. Zostańcie jeszcze chwilę.

To był Registers i jego Live Your Life. Kawałek, który lubi nieść trochę słońca dalej w dzień. A my dorzucamy do tego jeszcze jedno ciepłe brzmienie, żeby ten sobotni rytm nie tracił energii. Zostańcie z nami.

Dakota i ich Przytul go. Piosenka, która naprawdę umie zrobić trochę miejsca na uśmiech. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym ciepłym, lekkim nastroju. I za moment wrócimy do Was z kolejną porcją muzyki.

I tak właśnie lubię tę sobotę. Spokojnie, z muzyką w tle i z dobrym nastrojem, który niesie się dalej. Miło, że jesteście z nami. Napiszcie do nas, jak wam płynie to popołudnie. Zostańcie jeszcze chwilę.

To był Sound Alkov i ich Dead Night in Nola. Miękki, nocny klimat, który jeszcze chwilę zostaje w powietrzu. A my dokładamy do tego kolejną dawkę dobrego nastroju, żeby ta sobota dalej płynęła równo i lekko. Zostańcie z nami.

Love Exes i ich Good Times, a przy okazji mała kartka z kalendarium. 18 lipca 1953 urodził się Marcin Olejnik, polski logik i franciszkanin. Lubię takie chwile, kiedy muzyka i historia spotykają się na jednej osi dnia. Zostańcie jeszcze z nami.

A skoro dzień płynie bez pośpiechu, to niech dalej płynie nam lekko i z dobrym brzmieniem. Zostańcie z nami.

W Warszawie jest teraz 25,5 stopnia, a w Krakowie 22,7. Ciepło, ale z lekkim wiatrem, więc to taki dzień, w którym nawet pogoda mówi: nie pędźcie za szybko. Do tego dochodzi trochę wilgoci i po niedawnym opadzie powietrze robi się przyjemnie miękkie. Zostańcie z nami, zaraz muzyka popłynie dalej.

To był Sound Alcove i ich That Night in Nola. A dziś imieniny obchodzą Emila, Kamila i Szymona, więc ściskamy Was bardzo serdecznie. Niech to popołudnie będzie dla Was łagodne, z dobrym rytmem i chwilą oddechu. Zostańcie z nami.

końcówki tego nastrojowego grania. Mała cierpliwość, za chwilę muzyka sama nas poprowadzi dalej. A kiedy tylko zrobi się bliżej pełnej godziny, wrócimy z kolejną porcją anteny i z F-Kotem. Zostańcie z nami.

To były leniwe poranki i ich niech będzie, a dziś w kalendarium świata ciekawostka z Montevideo. W 1930 roku otwarto tam Stadion Stulecia. Lubię takie momenty, kiedy dzień dostaje od historii swój własny, mały błysk. Zostańcie z nami, zaraz wracamy.

Miło, że jesteście w tej chwili z nami. W takim spokojnym, późno popołudniowym rytmie. To dobry moment, żeby po prostu złapać oddech i pozwolić muzyce popłynąć dalej. A zaraz wrócimy z kolejnym radiowym oddechem, już bliżej pełnej godziny.

zostańcie jeszcze chwilę z tym spokojnym brzmieniem. Muzyka niesie ten popołudniowy oddech bardzo dobrze, a my zaraz wrócimy dokładnie wtedy, kiedy trzeba, już tuż przed pełną

być. To był Standard i ich Nie Wszystko, a za chwilę Deszczowe Ulice i Credo. I jeszcze jedno, za moment wpadnie nasz F-kod, więc zostańcie z nami dokładnie na tej fali.

To był Deszczowe ulice i Credo, a przed nami Brzdęk nadbrzeża i Dama Flisak. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy już z kolejnym, spokojnym ruchem anteny.

miękko dopłynęliśmy do końcówki kreda, a tu jeszcze jedna historia z kart kalendarium. W 1940 roku pod naciskiem Japonii zamknięto drogę birmańską. Takie daty przypominają, jak bardzo świat lubi splatać drogi i zwroty akcji. Zostańcie z nami, bo przed pełną godziną będziemy jeszcze blisko

To był szum winylów i Linux, a po granicy wracamy z Spa i to do Enpass. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę pełna godzina i nasz F-kod, więc zrobi się naprawdę radiowo.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy serdecznie w sobotnie popołudnie. Właśnie jest godzina 15.46.
2: Cześć, cześć. Dziś mamy imieniny Emilii, Kamili i Szymona. Słyszałeś, że Emil jest podobno ulubionym imieniem większości moch ulubionych aktorów?
1: To ten suchar. Emila, Kamila i Szymona, jak Bogdan, Krystyna i cała ekipa z Na Wspólnej.
2: No właśnie, ale spokojnie, nie przyłóżmy ich do jakiejś dzikiej akcji. A propos dzikich akcji, czy wiesz, że dziś w 1410 roku arcybiskup praski nałożył interdykt na Jana Husa?
1: To brzmi jak scenariusz do filmu przygodowego. Może w tym roku wybiorą się w inną podróż?
2: A propos podróży, pogadajmy chociaż o pogodzie. Co się dzieje na dworze?
1: Tak, to ciekawe. W Warszawie mamy 25,5 stopnia. W Krakowie jest trochę chłodniej, bo 22,7.
2: A w Gdańsku to już tylko 19,8. Kto by pomyślał, że nad morzem jest tak chłodno?
1: Dokładnie, może dlatego wszyscy wybierają się na góry. Niech no tylko Iwet z Krakowa podzieli się swoimi planami na latawce.
2: Iwet, ty się wybierasz na spacer? Daj znać, co słychać w Krakowie. No dobra, Igor, zamykamy nasz F-kod.
1: Dzięki za to wspólne popołudnie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nas na YouTube.
2: Tak, do usłyszenia, a teraz zapraszamy do muzyki. Red!

To był Standard i Czerwone Jabłuszko, a po chwili popłyniemy dalej z Sondrem i Desiderato Hermana. Dzięki Iwet Sarzes. Miło, że jesteście z nami. Właśnie o taki spokojny

Miło, że jesteście z nami w ten sobotni, spokojny kawałek popołudnia. Zostańcie jeszcze chwilę, bo o 17 mamy EFKOT i wtedy antena dostanie swój mały, tematyczny błysk.

Desiderata Hermana. Po chwili zostaniemy z Wami przy Karma dla kota i Zostań. Miłego, spokojnego popołudnia. Zaraz wrócimy z kolejnym miękkim wejściem.

To był Karma dla Kota i Zostań. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo ten sobotni wieczór ma w sobie dużo łagodności, a o 17 wrócimy już prosto pod EFKOT.

To był Karma dla kota i Zostań. A po chwili zostaniemy przy Leniwych porankach i Niech będzie. Zostańcie jeszcze z nami, bo ten wieczór naprawdę lubi

Miło, że jesteście z nami o tej porze. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejnym spokojnym utworem, a o 17:00 wpadnie nasz F-kot.

to był Infi d'Avignon i Perdu. Zostajemy jeszcze przez chwilę na tej spokojnej fali, a potem oddamy antenę Sondrowi i Desideracie Hermana.

to był Sonder i Desiderata Hermana. A o 17 wskakujemy ze Fkotem, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę. Będzie trochę śmiechu, trochę pogody i ten nasz radiowy, sobotni rytm.

to był Zonder i Desiderata Hermana. A zaraz po Efkocie wrócimy z Brzdenkiem Nadbrzeża i damą Flisak. Więc zostańcie z nami jeszcze chwilę. Będzie trochę jazzu.

się czyjąś historię. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo o 17:00 wskakuje F-Kot, a po nim oddamy antenę dalej z muzyką. To taki moment, kiedy wszystko zwalnia, ale radio wciąż płynie swoim spokojnym nurtem.

Zostańcie z nami, bo już za chwilę FKOT o 17. A po nim wrócimy z muzyką, która spokojnie poprowadzi nas dalej przez to sobotnie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. Witamy Was w sobotnie popołudnie.
2: Tak, to już 18 lipca 2026. A wiesz co dzisiaj jest?
1: To imieniny Emila, Kamila i Szymona. Imieniny obchodzą dziś nasi sympatyczni słuchacze.
2: A ja mam dowcip na ten dzień. Dlaczego Emil nie może zagrać w piłkę?
1: Nie wiem czemu.
2: Bo zawsze jest poza boiskiem. No, ale poważnie. Taki suchar na weekend.
1: Haha, dobra, dobra. A jak tam upalne lato? Chciałem pogadać o wakacjach. Co robicie?
2: Ja planuję plażować. A ty?
1: Marzę o chłodnej wodzie i książce w ręku. Najlepiej z lodami w drugiej.
2: Brzmi idealnie. A wiesz, że dzisiaj w Warszawie mamy 24 stopnie?
1: Tak, a w Krakowie jest 20 stopni i spore chmury.
2: A w Gdańsku tylko 19 z deszczem. Ale na szczęście na weekend.
1: Tak, dzisiaj na pewno znajdą się przestrzenie na zabawę.
2: Dokładnie, dziękujemy za ten miły F-kod, drodzy słuchacze.
1: Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie.
2: I zostańcie z nami na antenie, bo za chwilę wracamy z muzyką.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A za moment wracamy już po Efkocie, spokojniej i z nową muzyką. Więc zostańcie z nami.

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a my zostajemy jeszcze chwilę przy tym sobotnim, spokojnym nurcie. Za moment muzyka popłynie dalej, a my wrócimy do Was z kolejnym radiowym oddechem.

Jest z nami taki sobotni spokój, który dobrze się słucha, bez pośpiechu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo muzyka niesie nas dalej, miękko i równo, a my tu jesteśmy razem z wami.

To był Karma dla kota i Zostań, a za chwilę Zonder i Desiderata Ermana. Zostańcie z nami, bo to popłynie dalej bardzo naturalnie w takim miękkim, sobotnim rytmie.

To był Zondern i Desiderata Hermana. A teraz już zostawiamy Was z dalszym, spokojnym płynięciem muzyki. Miłego słuchania. Zostańcie blisko Radia Synteza.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, a po chwili Leniwe poranki i Niech będzie. I właśnie tak lubimy tu płynąć. Spokojnie, ciepło i bez pośpiechu.

To były Leniwe Poranki i Niech Będzie, a po chwili Daleka Fala i Poranek. I to już pięknie domyka nam ten sobotni, łagodny odcinek drogi przez muzykę.

To był Daleka Fala i Poranek, a zaraz Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. I proszę, zostańcie z nami, bo to jeszcze nie koniec tej sobotniej opowieści.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak, a po chwili Kremówki i Lubię. I jeśli macie ochotę, zostańcie jeszcze z nami.

to był Kremówki i Lubię, a po chwili Spa i Todo en Paz. I już robi się naprawdę spokojnie, miękko i trochę szerzej, jak na sobotni wieczór przystało.

przy okazji tej spokojnej chwili mała historyczna mruga. 18 lipca 1979 zmarł Wolfgang Jurgrau, niemiecko-amerykański psycholog społeczny i fizyk. My tymczasem płyniemy dalej, miękko, bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubi sobotni wieczór w Radiu Synteza.

to był spa i Todo en Paz. A po nim karma dla kota i zostań. I to jest chyba dobry moment, żeby po prostu zostać jeszcze przez chwilę razem. Bez pośpiechu,

Skoro jesteśmy już tak blisko pełnej godziny, dorzucę tylko jedną historyczną migawkę. 18 lipca 2002 hiszpańskie wojsko przeprowadziło operację Recuperar Soberania i odbiło wysepkę Perejil. A u nas dalej jest spokojnie, miękko i po radiowemu. Zostańcie jeszcze chwilę z nami.

To był Karma dla kota i Zostań. A po chwili Zonder i Desiderata Ermana. I to jest dobry moment, żeby odetchnąć i dać się ponieść tej spokojniejszej stronie wieczoru.

18 lipca 1870 urodził się Emil Młynarski, polski dyrygent, kompozytor i skrzypek. A my trzymamy ten spokojny, wieczorny rytm. I za chwilę znów odezwiemy się do Was na antenie.

Zonder i Desiderata Hermana, a po chwili wróci do nas Karma dla Kota i Zostań, więc zostajemy w tym samym ciepłym wieczornym oddechu jeszcze przez moment.

To był Karma dla Kota i Zostań. Za chwilę wrócimy już z F-Kotem, a potem znowu spokojnie popłyniemy dalej przez ten sobotni wieczór.

0: dnia.
1: 18 lipca 2016 doszło do tragicznego ataku w pociągu w Bawarii. My zostajemy przy muzyce i przy Was. Spokojnie, bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubimy o tej porze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy, a my zaraz przechodzimy dalej do F-Kotu i do tego nocnego, miękkiego nastroju, który tak dobrze pasuje do sobotniego wieczoru.

To był Zonder i Desiderata Ermana. Zostańcie z nami, bo za moment już F-Kot, a po nim wrócimy z kolejną porcją spokojnego nocnego grania.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy w sobotnie popołudnie. Dzisiaj jest 18 lipca 2026 roku.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. A wiecie, że imieniny obchodzą dziś Emila, Kamila i Szymona? Tak, to oni.
1: A dzisiaj się tak złożyło, że wygraliśmy na czacie od słuchacza Iwet Sarzes z Krakowa. Napisała, że jest spoko. Jak to ujmująco.
2: No właśnie, a propos spoko, mam dla was kawał. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
1: Nie mam pojęcia czemu.
2: Bo zawsze ma wentylator. Haha.
1: Dobre, dobre. Uśmiałem się. Szopcy, a tak w temacie wakacji. Jakie macie plany na lato?
2: Mam nadzieję na jakieś wypady nad wodę. A ty?
1: Też marzę o morzu. Ale może najpierw kawałek dobrego tortu?
2: Haha, to dobry plan. Zdecydowanie. Trzeba połączyć przyjemne z pożytecznym.
1: A jak wygląda pogoda w Warszawie, Piotrze?
2: Warszawa ma teraz 25 stopni, wiatr z prędkością 7 metrów na sekundę, a wilgotność jest na poziomie 52%. W Krakowie 21 z groszami i 68% wilgotności.
1: W Gdańsku z kolei 21 i 9 na plusie. Więc całkiem przyjemnie.
2: Świetnie. Chyba trzeba się ogarnąć na jakiś wypad nad morze.
1: Dzięki, że nas słuchaliście, kochani. To był fajny, krótki odcinek tematyczny Radia Synteza.
2: Tak jest. Zasubskrybujcie nasz kanał YouTube i słuchajcie nas dalej.
1: A teraz zapraszamy do kolejnej piosenki.

To był Rocket Science i Miłość. Zostańcie z nami, bo za chwilę przejdziemy płynnie do kolejnego spokojnego grania już w nocnym rytmie Radia Synteza.

to był Sonder i Desiderata Ermana. A my płynnie zostajemy przy wieczornym, spokojnym graniu. Takim, które dobrze niesie się po zmroku i zostawia trochę miejsca na oddech.

To był Rocket Science i Miłość w remasterze 2026. Zostajemy jeszcze chwilę w tym ciepłym, wieczornym nastroju, a za moment podam Wam już kolejny kawałek na dalszą drogę przez sobotę.

To był Standard i Echo Serca. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym klimacie, zanim przejdziemy do kolejnego spokojnego grania na sobotę.

Zostajemy jeszcze przez moment w tej miękkiej, sobotniej przestrzeni dźwięku, a za chwilę wrócę już z kolejną porcją muzyki.

0: To był Standard i Echo Serca. Zostajemy jeszcze na chwilę w tym wieczornym brzmieniu, a za moment wrócę do Was z kolejną muzyczną chwilą.
1: Taśma się kręci, kurz na bitach, kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

To był Szum Winylów i Radiosynteza. I jeszcze przez chwilę zostajemy w tym naszym radiowym, miękkim wieczorze, zanim przejdziemy dalej.

To był Sonder i Desiderata Hermana. Zostajemy jeszcze na moment w tym spokojnym, sobotnim brzmieniu, a za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Standard i Echo Serca. Zostajemy jeszcze chwilę przy tym wieczornym, miękkim graniu, a za moment wrócę z kolejną muzyczną odsłoną.

to był Standard i Echo Serca. Zostajemy jeszcze na chwilę przy tej sobotniej energii, a za moment wrócimy z kolejną muzyczną odsłoną.

Był Zonder i Desiderata Hermana. Zostajemy jeszcze na tej delikatnej wieczornej nucie, a za chwilę wrócę do Was.

To była chwila z Sonderem i Desideratą Ermana, a my płynnie zostajemy w wieczornym rytmie i zaraz wrócimy z kolejną muzyczną odsłoną.

to był Klub 24 i Dancehall Night. Zostajemy jeszcze chwilę przy tej sobotniej energii, a za moment wrócimy z kolejną muzyką.

To był Klub 24 i Dance All Night. A my już za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki, więc zostańcie z nami.

To był Standard i Echo Serca. Zostańcie z nami, bo za chwilę znów podamy wam coś, co ładnie popłynie przez ten sobotni wieczór.

może stać się próżny. A propos tego sobotniego wieczoru, miło, że jesteście z nami właśnie teraz. Za chwilę wrócimy do wspólnego słuchania, a o pełnej godzinie czeka nas jeszcze EFKOT, taki krótki radiowy przystanek z Igorem i

Zonder i Desiderata, Ermana. Zostańcie jeszcze chwilę, bo zaraz oddamy głos muzyce i temu sobotniemu wieczorowi.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witajcie w sobotę przy gorącym lecie. Dziś mamy dla Was fajny, krótki odcinek tematyczny, czyli F-Kot.
2: Hej Igor, tak, sobotni wieczór, idealny moment na zabawę. Mówi się, że na imieniny dobrze jest mieć kogoś bliskiego.
1: Dokładnie. A dziś imieniny obchodzą Emila, Kamila i Szymon. Wiesz, jak to się mówi? Żadna Emilka nie zagości bez Emilki.
2: Klasyka. A przy okazji, czy wiesz, że w 1848 Johann Philipp von Wessenberg został premierem Cesarstwa Austriackiego?
1: No nie wiem, ale muszę przyznać, że po takiej premierze każdy by się postarał o lepszy humor.
2: Zdecydowanie. Swoją drogą, co sądzisz o takich upałach? Zawsze mnie zastanawia, jak się ubierasz latem?
1: Cóż, ja stawiam na lekkie ubrania, pod warunkiem, że nie są przezroczyste, bo to mogłoby być kłopotliwe.
2: A widzisz? Ja czasem zaryzykuję z kolorami. A co słychać u naszej słuchaczki Iwet? Z Krakowa jest spoko.
1: Tak, naprawdę doceniam, gdy ktoś tak mówi. Słuchaj, sprawdźmy, jaką mamy dzisiaj pogodę.
2: W Warszawie mamy 24,6 stopnia. A jak w Krakowie?
1: W Krakowie 21,7. Też całkiem przyjemnie.
2: Ładna pogoda. W każdym razie dzięki, że byliście z nami, słuchacze.
1: Dziękujemy za wspólny F-Kot. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube.
2: A teraz czas na muzykę. Zostańcie z nami. Red

Miło, że jesteście z nami. Wieczór płynie spokojnie, a my zostajemy przy muzyce i zaraz wrócimy z kolejnym krótkim wejściem.

Słuchamy teraz Dear Human i Say It Now, a my zostajemy z Wami na ten spokojny, sobotni wieczór. Za chwilę wrócimy z kolejnym radiowym oddechem, a o 20:00 czeka nas jeszcze

To był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila, a za chwilę zabrzmi polifonia i sygnał nocy, więc zostańcie jeszcze z nami.

Miło, że jesteście z nami. Wieczór płynie spokojnie, a my zostajemy przy muzyce i wrócimy do Was za chwilę.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy, a po chwili zostaniemy już przy Sound Alcove i That Night in Nola, więc nie odchodźcie daleko od radia.

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a po chwili zostaniemy już z Na Czas i Znak, więc płyniemy dalej w ten sobotni wieczór.

Jest sobota 19:35, a do wieczoru pasują dziś imieniny Emilii, Kamili i Szymona. Jeśli macie kogoś z tych bliskich, warto posłać im ciepłe życzenia. My wracamy za chwilę, a muzyka dalej płynie spokojnie.

To był na czas i znak. A po chwili zostajemy przy daleka fala i tamte dni. Więc proszę zostać z nami jeszcze przez

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a za chwilę poleci Kremówki i Lubię, więc zostańcie z nami, bo wieczór robi się coraz przyjemniejszy.

To był Kremówki i Lubię. A skoro dziś mija kolejna rocznica urodzin Władysława Siedleckiego, polskiego prawnika i wykładowcy, to dorzucam Wam drobną historyczną ciekawostkę na ten letni wieczór. Zostańcie jeszcze z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

to był Operate i The Last Dance, a zaraz potem popłynie Spa i Todo en Paz. Więc zostajemy jeszcze w tym spokojnym, wieczornym nastroju.

Sobota 19:49, a wieczór płynie nam już bardzo spokojnie. Jeśli macie chwilę, napiszcie do nas, jak mija wam ten letni, sobotni czas. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki i tuż przed 20:00

za chwilę wskoczy F-kod, więc nie odrywajcie się od głośników. To dobry moment, żeby przyciszyć wszystko poza Radiem Synteza i po prostu posłuchać, co Igor i Piotr przygotowali na pełną godzinę. Zostańcie z nami, bo punkt 20 będzie się działo.

Jeśli jesteście z nami, to zostańcie już do pełnej godziny, bo za chwilę wskoczy nam Efkot. W Radiu Synteza lubimy takie małe momenty, kiedy muzyka robi miejsce na trochę rozmowy i uśmiechu. I właśnie o to za moment zadbają Igor z

To był Ace Sparrow i O Tobie. A po chwili zostaniemy w spokojnym nastroju z Leniwe Poranki i Niech Będzie. Więc jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze na ten wieczorny kawałek ciszy i muzyki.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, witamy Was serdecznie w sobotę. Mamy piękny wieczór, idealny na relaks.
2: Cześć wszystkim, zgadza się, sobota to czas na chill out. Igor, opowiedz nam jakiś dowcip na początek.
1: Dobra, to mamy klasyk. Dlaczego komputer był zimny?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo zostawił swoją Windows otwarte.
2: Dobre. A jak już jesteśmy przy komputerach, wiesz co strasznie wciąga?
1: Czekaj, co masz na myśli?
2: Gry komputerowe. To temat zawsze na czasie. Kiedyś grałeś dużo?
1: W podstawówce miałem fazę na Need for Speed. Klasyka.
2: Ekstra. A ja gram teraz w coś nowego. Jakieś wyścigi, ale nie pamiętam tytułu. Jakie plany na wakacje, Igor?
1: Myślę o wyjeździe na Mazury. A ty?
2: Tylko nie zapomnij spakować kijków do wędkowania. A słuchacze, jakie mają plany?
1: Na pewno planują relaks w sobotę. A jeśli mówimy o pogodzie...
2: Tak, co tam w pogodzie, Igor?
1: W Warszawie mamy 24 stopnie, a w Krakowie 22. Idealne na wieczorny spacer.
2: Super, więc schłódźmy się na świeżym powietrzu. A teraz podziękujemy naszym słuchaczom za wspólny F-kod.
3: Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, koniecznie subskrybujcie nasz kanał YouTube.
2: Tak, do usłyszenia. A teraz wracamy do muzyki. Re-

To był Ace Sparrow i Gdy jutro nie nadejdzie. A już za chwilę zostaniemy z Karma dla kota i Zostań. Więc jeśli macie ochotę na odrobinę cieplejszego, bardziej otulającego brzmienia, zostańcie z nami jeszcze moment.

Miło, że jesteście z nami, bo takie chwile najlepiej smakują właśnie wtedy, gdy radio gra cicho pod wasze myśli. A za moment muzyka popłynie dalej i zrobi wam jeszcze trochę miejsca na oddech.

To był Karma dla kota i Zostań, a za chwilę Leniwe poranki i Niech będzie. Więc zostańcie z nami jeszcze przez ten miękki wieczorny moment.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. A za chwilę zostaniemy Sonder i Desiderata Ermana. Więc jeśli macie ochotę na chwilę bardziej refleksyjnego brzmienia, zostańcie z nami

Są takie wieczory, kiedy muzyka najlepiej robi po prostu za towarzystwo, bez pośpiechu i bez zbędnych słów. I właśnie w takim nastroju zostajemy dziś z Wami tutaj w Radiu Synteza. Za chwilę ten spokojny klimat popłynie dalej, a my oddamy Wam jeszcze trochę ciszy między dźwiękami.

na czas i na razie już sam tytuł mówi wszystko. Można się na chwilę zatrzymać, odetchnąć i po prostu posłuchać, bez gonienia za niczym. Zostańcie z nami, bo ten wieczór lubi płynąć właśnie takim spokojnym rytmem.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

na czas i na razie. A za chwilę wrócimy do Karma dla kota i Zostań. Więc jeśli macie ochotę zostać jeszcze na moment w tym spokojnym nastroju, to właśnie jest ten dobry czas.

Gdy muzyka płynie tak spokojnie, wieczór od razu robi się trochę lżejszy. Dobrze nam się dziś z wami siedzi, w tym miękkim tempie, bez pośpiechu i bez hałasu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten nastrój naprawdę ma w sobie coś kojącego.

to był Karma dla Kota i Zostań, a za chwilę Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila, więc zostajemy jeszcze na ten cichy wieczorny oddech.

To był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila. Takie piosenki przypominają, że wszystko dzieje się po trochu, po kawałku. I właśnie w tym jest ich urok. A za chwilę wrócimy do Karma dla kota i Zostań. Więc zostańcie z nami jeszcze.

spokojnym rytmie, bez pośpiechu, bez hałasu i bez zbędnych słów. Jeśli macie ochotę, zostańcie jeszcze chwilę razem z nami.

To był Karma dla kota i Zostań. I właśnie za to lubimy takie wieczory, że niczego nie trzeba przyspieszać. Wszystko może płynąć swoim tempem. A za chwilę leniwe poranki i niech będzie. Więc zostańcie z nami jeszcze przez moment.

to były leniwe poranki i niech będzie. I choć wieczór już się trochę rozsiadł, to właśnie w takim tempie najlepiej smakuje muzyka. A za chwilę karma dla kota i zostań, więc nie uciekaj.

dobrze, bo czasem właśnie takie piosenki robią najwięcej miejsca na oddech. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, a my poprowadzimy Was dalej przez ten cichy kawałek.

To był Karma dla kota i zostań. Wieczór ma dziś w sobie sporo takiego miękkiego spokoju, który dobrze robi po całym dniu. A za chwilę szlakiem gwiazd i życie to chwila, więc zostańcie jeszcze z nami przez moment.

to był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila. I właśnie tak lubię ten wieczór. Bez pośpiechu, z muzyką, która nie musi niczego udowadniać. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę leniwe poranki i niech będzie.

To był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila. I znów robi się tu bardzo miękko, bardzo spokojnie, tak jak lubimy o tej porze. A za chwilę Karma dla kota i Zostań. Więc zostańcie z nami jeszcze przed

0: nie potrzebuję.
1: Wieczór ma dziś ten spokojny, lekko zamyślony rytm, który dobrze się słucha po całym dniu. I właśnie w takim tempie najlepiej smakują te dźwięki. Bez pośpiechu, bez nadmiaru. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo muzyka niesie to dalej.

to był Karma dla kota i Zostań. I właśnie takie chwile przypominają, że wieczór nie musi się spieszyć nigdzie, poza swoją własną melodią. A za chwilę Szlakiem gwiazd i Życie to chwila. Więc zostańcie z nami jeszcze przez moment.

To był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila. I chyba właśnie o to chodzi w takim wieczorze, żeby dać sobie moment na oddech i po prostu pobyć przy muzyce. A za chwilę zostaniemy w tym nastroju jeszcze trochę dłużej.

Wieczór niesie dziś tę dobrą, miękką ciszę między jednym dźwiękiem a drugim. I właśnie w takiej chwili najlepiej słucha się muzyki bez patrzenia na zegarek. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo przed nami leniwe poranki.

Wieczór powoli robi się coraz bardziej miękki i spokojny. Dokładnie taki, jakiego czasem trzeba po długim dniu. Dobrze, że jesteście z nami w tej chwili, bez pośpiechu, bez zbędnych słów. Zostańcie jeszcze chwilę przy muzyce.

Wieczór dalej płynie spokojnie, a my razem z nim. Dobrze czasem po prostu zostać przy muzyce i pozwolić jej zrobić swoje. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment karma dla kota i zostań.

To był Karma dla kota i Zostań. Dobrze się z tym wieczorem żegnamy, bo właśnie takie piosenki zostawiają po sobie ciepły ślad. A za chwilę Szlakiem gwiazd i Życie to chwila.

To był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila. I zostajemy jeszcze w tym wieczornym oddechu, bez pośpiechu, dokładnie tak jak trzeba. A za chwilę posłuchamy dalej muzyki, która niesie ten spokój jeszcze trochę dłużej.

Dalej układa się nam miękko i spokojnie, dokładnie w takim tempie, jakie lubimy najbardziej. Niech ta chwila jeszcze chwilę potrwa, bo przed nami leniwe poranki i niech będzie. Zostańcie z nami.

Wieczór dalej prowadzi nas lekko i bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubi ten nasz radiowy flow. Dobrze, że jesteście z nami w tej spokojnej chwili. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment karma dla kota i zostań.

To był Karma dla kota i Zostań. I właśnie takie momenty lubią wieczory najbardziej, kiedy muzyka domyka się sama, a w powietrzu zostaje jeszcze odrobina ciepła. A za chwilę Szlakiem gwiazd i Życie to chwila.

to był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila. I zostawiamy ten wieczór dokładnie w takim stanie, w jakim lubimy najbardziej. Lekko rozświetlony i spokojny. Za moment leniwe poranki i niech będzie.

To był Leniwe poranki i Niech będzie. I właśnie tak lubię ten wieczór. Spokojny, miękki, z oddechem między dźwiękami. A za chwilę zostaniemy jeszcze przy muzyce, która dobrze prowadzi nas dalej.

tak wieczór niesie się dalej, coraz spokojniej, coraz miękciej. Dobrze, że jesteście z nami w tej małej radiowej chwili. Zostańcie jeszcze chwilę, a potem muzyka popłynie dalej.

To był Karma dla kota i zostań. I zostawiamy ten wieczór w dobrym, miękkim rytmie. Bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubi się słuchać późnym wieczorem. A za chwilę Szlakiem gwiazd i Życie to chwila.

to był Szlakiem Gwiazd i Życie to chwila. I dokładnie o to chodzi w takim wieczorze, żeby muzyka niosła nas dalej, spokojnie, bez gwałtownych ruchów. A za chwilę Karma dla kota

Czasem wieczór robi się tak miękki, że aż chce się mówić ciszej. I właśnie dlatego dobrze, że jesteśmy tu razem. Bez pośpiechu, z muzyką, która niesie dalej. Zostańcie jeszcze chwilę. Przed nami jeszcze kilka spokojnych minut.

To był Karma dla kota i Zostań. I właśnie takim cichym, miękkim krokiem lubię domykać ten wieczór. Bez pośpiechu, bez hałasu. Za to z muzyką, która zostaje z nami na dłużej. Za chwilę leniwe poranki i niech będzie.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. I tak właśnie lubię ten wieczór. Cicho, miękko i bez pośpiechu. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo muzyka nadal niesie ten spokojny rytm.

I właśnie tak lubię te sobotnie wieczory. Powoli, z oddechem, bez pośpiechu. Muzyka robi tu całą robotę, a my tylko trzymamy dobry nastrój w ryzach. Zostańcie jeszcze z nami, bo zaraz znowu wrócimy do dźwięków.

To był Karma dla kota i Zostań. I trzeba przyznać, że ten wieczór naprawdę niesie się bardzo łagodnie, dokładnie tak, jak lubimy o tej porze. Zostańcie z nami, bo muzyka jeszcze przez chwilę będzie mówić sama za siebie.

To był Leniwe poranki i Niech będzie. I właśnie takie chwile pokazują, że czasem najmniej trzeba mówić, żeby najlepiej brzmiało.

Wiekiem gwiazd i życie to chwila. I pięknie to dziś płynie, jakby wieczór sam wiedział, że trzeba zwolnić i po prostu być. Zostańcie jeszcze z nami, a muzyka dalej zrobi swoje.

I właśnie taki wieczór lubię najbardziej. Spokojny, miękki, bez szarpania za rękaw. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo muzyka nadal niesie ten ciepły nastrój. A my będziemy tu, dokładnie tam, gdzie trzeba.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. I znów mamy ten rodzaj ciszy między dźwiękami, który wcale nie jest pusty, tylko pełen oddechu i spokoju. Zostańcie z nami, bo za chwilę muzyka poprowadzi nas dalej.

To był Karma dla kota i Zostań. I znów pięknie się to wszystko układa w ten sobotni wieczór. Bez pośpiechu, z oddechem i z dobrym brzmieniem. Zostańcie z nami, bo za chwilę muzyka popłynie dalej.

Czasem najlepsza rzecz, jaką można zrobić, to po prostu pozwolić muzyce wybrzmieć do końca. I właśnie tak jest teraz. Bez pośpiechu, bez zbędnych słów, tylko ten sobotni wieczór i dobre granie. Zostańcie z nami.

I właśnie o to chodzi w takim wieczorze, żeby muzyka miała miejsce, a my tylko delikatnie towarzyszyli. Miło, że jesteście z nami, bo w takich chwilach radio naprawdę oddycha razem ze słuchaczami. Zostańcie jeszcze przez moment, a my nie będziemy przeszkadzać, tylko pobędziemy obok.

to był Karma dla kota i Zostań. I właśnie takie wieczory lubimy najbardziej, kiedy wszystko płynie spokojnie, bez pośpiechu, a muzyka sama niesie nas dalej. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment popłyniemy w kolejną dobrą piosenkę.

ranki i niech będzie. I zostawiamy ten wieczór dokładnie taki, jaki jest. Spokojny, ciepły i trochę kojący po całym dniu. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo muzyka za moment zrobi nas

dobrze, że jesteście z nami właśnie teraz, bo wieczór lubi takie ciche, miękkie momenty, kiedy nic nie trzeba gonić. Zostawcie sobie tę chwilę na oddech, kubek herbaty albo zwykłe patrzenie w okno. My zostajemy obok z muzyką,

To był Karma dla kota i Zostań. I chyba właśnie takie piosenki najlepiej zamykają sobotni wieczór. Miękko, bez szarpania, z odrobiną czułości w tle. Zostańcie z nami, bo za chwilę damy wam jeszcze jedną chwilę spokoju.

nazywa się. I właśnie za to lubimy takie wieczory. Za ten miękki, spokojny puls, który zostaje pod skórą jeszcze długo po ostatnim dźwięku. Miło, że jesteście z nami i że możemy przez chwilę pobyć razem w takim tempie. Zostańcie jeszcze chwilę, a my poprowadzimy Was dalej bez pośpiechu.

Zonder i Desiderata Hermana. I zostawiamy Was teraz z tą chwilą, która lubi trochę ciszy i trochę światła w tle. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z nowym brzmieniem i spokojnym wieczorem.

właśnie takiego wieczoru chyba wszyscy teraz potrzebujemy. Trochę spokoju, trochę muzyki i nic na siłę. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo po tej piosence otworzymy dla Was kolejny spokojny fragment.

To był Daleka Fala i Poranek. I może właśnie w takim tempie najlepiej domyka się sobotni wieczór. Spokojnie, bez pośpiechu, z jednym oddechem więcej. Zostańcie jeszcze z nami, bo zaraz podamy Wam kolejną porcję muzyki.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

to był Sonder i Desiderata Hermana. I tak właśnie lubimy tę noc. Bez pośpiechu, z muzyką, która robi miejsce na myśli i na oddech. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment podamy wam coś nowego.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. I trochę szkoda, że takie piosenki mijają tak szybko, bo mają w sobie coś bardzo filmowego, jakby niosły ze sobą kawałek rzeki i wieczornego światła. Zostańcie z nami, bo zaraz popłyniemy dalej.

To był Daleka Fala i Poranek. Może właśnie o takiej porze najbardziej ceni się muzykę, która nie pogania, tylko prowadzi za rękę. Zostańcie z nami, bo za chwilę domkniemy ten wieczór jeszcze jednym spokojnym akordem.

Słychać, jak noc powoli się układa i zostawia więcej miejsca między dźwiękami. I właśnie w takich chwilach dobrze jest po prostu być z muzyką. Bez pośpiechu, bez planu na 10 następnych minut. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, a my zaraz wrócimy do Was z kolejnym wejściem.

That Night in Nola. Zostawiamy Was teraz z tą nocną, miękką przestrzenią, w której wszystko trochę zwalnia i układa się samo. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z nowym brzmieniem.

Słychać, jak wieczór robi się coraz gładszy i bardziej miękki. I chyba właśnie o to chodzi, żeby dać sobie chwilę na oddech i po prostu pobyć przy muzyce. Zostańcie z nami jeszcze moment, zaraz wrócimy.

To był Sound Alcove i Death Night in Nola. I jeśli lubicie takie nocne granie, to zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo właśnie w tym miejscu wieczór robi się najciekawszy. Za moment wrócimy z kolejnym spokojnym numerem.

kończymy właśnie ten spokojny moment i zostawiamy Was z muzyką, która jeszcze chwilę będzie unosić się w powietrzu. Zostańcie z nami, bo to jest ten wieczór, w którym naprawdę warto słuchać do końca. Za moment wrócimy.

Death Zodiac gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. I pięknie to domyka ten wieczorny fragment. Trochę jak ostatnie światło, które jeszcze chwilę zostaje na wodzie. Zostańcie z nami, bo zaraz popłyniemy dalej.

jeszcze przez chwilę zostajemy w tym spokojnym, nocnym nastroju. To taki moment, kiedy muzyka robi miejsce na myśli, ale niczego nie wymaga. Zostańcie z nami. Za moment wrócimy do Was z kolejną porcją dźwięków.

spokojnym krokiem najlepiej domknąć ten kawałek nocy. Bez pośpiechu, bez zbędnych słów. Zostańcie z nami, bo zaraz popłynie dalej coś, co jeszcze trochę

To był Brzdęk Nadbrzeża, Kto wie gdzie. I dobrze to płynie dalej, bez zbędnych fajerwerków, za to z takim nocnym spokojem, który lubi zostać na dłużej. Zostańcie z nami, zaraz dorzucimy jeszcze jeden ciepły

to był Standard i Echo Serca. I właśnie takie piosenki potrafią zrobić w nocy najwięcej miejsca na oddech, na myśl, na chwilę ciszy między dźwiękami. Zostańcie z nami, bo za moment dorzucimy jeszcze coś, co pięknie domknie ten odcinek wieczoru.

I właśnie tak lubię te nocne przesunięcia w antenie. Muzyka płynie, a my tylko lekko ją podtrzymujemy. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym, spokojnym oddechem radia.

to był sercem miasta i Warszawą. I dobrze, że ta noc ma w sobie właśnie taki miejski puls. Trochę światła, trochę ciszy, trochę przestrzeni między jednym a drugim dźwiękiem. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy z kolejną porcją muzyki.

To był Ecstasy i Tonight. I pięknie to się domyka. Tak miękko, tak nocno, jakby miasto na chwilę ściszyło własny oddech. Zostańcie z nami, bo zaraz wracamy z kolejnym rytmem, który podtrzyma ten wieczór jeszcze chwilę dłużej.

To był Crew24 i Dance All Night. I właśnie tak powinno się kończyć ten fragment nocy. Bez pośpiechu, z rytmem, który jeszcze chwilę zostaje pod skórą. Zostańcie z nami, bo zaraz znowu podamy wam coś, co dobrze niesie przez wieczór.

właśnie to jest najlepsze w nocnym radiu, gdy wszystko płynie spokojnie, bez zgrzytu, a muzyka sama prowadzi nas dalej. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócimy z kolejnym kawałkiem, który dobrze usiądzie na ten wieczór.

Muzyka robi tu dziś naprawdę dobrą robotę. I dokładnie o to chodzi, żeby noc niosła nas łagodnie dalej. Zostańcie z nami, bo za chwilę znów wrócimy z antenowym oddechem i kolejnym kawałkiem.

to był Klub 24 i Dance All Night. I to jest właśnie ten moment, kiedy noc lubi jeszcze chwilę pobyć z nami, zanim odda głos następnej piosence. Zostańcie tu jeszcze na moment, bo za chwilę znów będzie miękko i muzycznie.

Miło, że jesteście z nami o tej porze. Noc naprawdę potrafi pięknie wyciszyć wszystko, co było wcześniej. Zostańcie jeszcze chwilę, a za moment wrócimy z kolejnym spokojnym wejściem i muzyką, która dobrze niesie przez resztę wieczoru.

To był Serce Miasta i Warszawo. I właśnie takie piosenki lubią ten moment nocy najbardziej. Szerokie, miejskie, z oddechem między dźwiękami. Zostańcie z nami, bo za chwilę podamy wam jeszcze coś, co ładnie domknie ten wieczór.

Muzyka właśnie pięknie niesie ten wieczór dalej, bez pośpiechu i bez zgrzytu. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo zaraz wrócimy z kolejnym wejściem i domkniemy ten nocny fragment anteny.

I właśnie tak lubię ten kawałek nocy, kiedy muzyka robi swoje, a my tylko trzymamy dla Was ciepły radiowy ton. Zostańcie z nami, bo zaraz wrócimy z kolejnym wejściem i dalej poprowadzimy ten wieczór.

To jest właśnie ten rodzaj nocnego grania, który lubię najbardziej. Spokojny, płynny i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i dalej poprowadzimy ten wieczór razem.

To był Sercem Miasta i Warszawo. I dobrze, że są takie piosenki, które potrafią domknąć noc bez słów, a jednak zostawić po sobie ciepło. Zostańcie jeszcze z nami, bo za moment podamy wam coś na dalszą część wieczoru.

muzyka płynie dalej, a noc robi się jeszcze bardziej miękka i spokojna. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i dociągniemy ten wieczór do końca w dobrym rytmie.

Noc ma swój własny rytm. I właśnie w takim rytmie najlepiej słucha się muzyki. Bez pośpiechu. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, a za moment wrócimy z kolejnym wejściem i poprowadzimy ten wieczór dalej.

Zostańcie z nami jeszcze na moment, bo noc wciąż ładnie prowadzi ten program. Za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i domkniemy tę część wieczoru w dobrym rytmie.

To był Sercem Miasta i Warszawo. I właśnie takie piosenki najlepiej trzymają noc w jednym kawałku. Spokojnie, szeroko i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i dołożymy coś na dalszą część wieczoru.

I tak noc toczy się dalej, po cichu i bardzo przyjemnie. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejnym wejściem i domkniemy ten fragment anteny.

0: Noc już trochę zwalnia, ale muzyka dalej trzyma swój dobry krok. Zostańcie z nami, a za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i dalej poprowadzimy ten wieczór razem.
1: Kto wie, gdzie ta noc, jak przez swój rytm bierze.

Čas storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie? Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

To był Sercem Miasta i Warszawo, a noc płynie dalej swoim miękkim tempem, więc za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem i zostaniemy jeszcze chwilę w tym spokojnym rytmie.

To był Serce Miasta i Warszawo, a my zostajemy z Wami jeszcze na tej nocnej fali, bo za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i dołożymy następny kawałek do tego spokojnego wieczoru.

zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo ten nocny blok ma w sobie coś bardzo kojącego. Za moment wrócimy z kolejnym wejściem i poprowadzimy dalej ten spokojny wieczór.

Noc trzyma się świetnie, więc nie będziemy jej rozpraszać zbyt wieloma słowami. Zostańcie z nami, a za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i dalej popłyniemy przez tę sobotę.

Zostańcie jeszcze chwilę, bo ta nocna płyta kręci się naprawdę dobrze. Za moment wrócimy z kolejnym wejściem i domkniemy ten spokojny fragment anteny.

Noc robi się coraz cichsza, ale to właśnie wtedy muzyka ma najwięcej uroku. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, a za moment wrócimy z kolejnym wejściem i dalej poprowadzimy ten spokojny wieczór.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Zostajemy jeszcze na tej nocnej fali, bo ona niesie bardzo spokojny, miękki klimat. Za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i popłyniemy dalej razem.

Nocna aura trzyma się świetnie, więc niech muzyka mówi jeszcze przez chwilę sama za siebie. Za moment wrócimy z kolejnym wejściem i dalej poprowadzimy ten spokojny fragment

No i proszę, noc dalej ma swój rytm, a my go tylko delikatnie prowadzimy. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy

To był Register i Live Your Life. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tej nocnej, miękkiej energii. Za moment dalej popłyniemy z muzyką, więc zostańcie z nami.

To były kremówki i lubię, a my zostajemy jeszcze przez chwilę przy tej spokojnej, nocnej energii. Dobrze, że jesteście z nami o tej porze, bo takie sobotnie końcówki mają swój własny rytm. Zostańcie jeszcze moment, zaraz wrócimy z kolejnym wejściem.

muzyka płynie dalej i właśnie o to chodzi w takich nocnych godzinach, żeby dać sobie trochę oddechu. Zostańcie jeszcze z nami, a my za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem.

Zostajemy jeszcze na chwilę przy tej nocnej ciszy i pozwalamy muzyce wybrzmieć do końca, a potem ruszymy dalej z kolejnym kawałkiem i nie odpuszczamy tej sobotniej atmosfery ani na moment.

0: sobotni wieczór minął spokojnie, prawda? To magiczny czas, kiedy wszystko zwalnia tempo.
1: No właśnie, a nocne godziny mają swój własny rytm, jakby marzyły o chwilach relaksu.
0: Tak, zrobiło się cicho i drzemiąco. Czasami wystarczy tylko wsłuchać się w te dźwięki.
1: Albo wsiąknąć w aromat herbaty, bo wiesz, o tej porze nawet herbata brzmi lepiej niż kawa.
0: Dokładnie. Może to magia nocy, że wszystko nabiera nowego znaczenia.
1: Serio, nigdy nie pomyślałem, że herbata i noc mogą być tak zgrane.
0: To prawda, wszystko staje się prostsze i bardziej przytulne.
1: Zatrzymajmy się tu jeszcze chwilę, co? Zostańcie z nami, bo mamy coś dla was.
0: Tak jest. Nocna cisza może być najpiękniejsza, gdy jest się razem.

dalej płynie swoim spokojnym tempem. A my zostajemy blisko tej miękkiej energii. Zostańcie jeszcze z Radiem Synteza, bo za chwilę wrócimy z kolejnym

zostańcie jeszcze z nami, bo noc właśnie pięknie się układa. Za chwilę wrócimy z kolejną muzyczną chwilą i nie puszczamy tego klimatu

Wieczór trzyma nas w lekkim, pogodnym flow. I właśnie tak lubimy kończyć sobotę. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo za moment wrócimy z kolejnym muzycznym oddechem.

Noc jest dziś miękka, spokojna i bardzo muzyczna. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo po chwili wrócimy z kolejną porcją energii do późnej godziny.

Noc idzie swoim rytmem, cicho i miękko, dokładnie tak, jak lubimy. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo po tej muzycznej fali wrócimy do Was z kolejną porcją spokojnej energii.

Miło, że jesteście z nami w tej późnej nocy. Jeśli lubicie ten klimat, zajrzyjcie też na radio-synteza.pl. Tam Radio Synteza gra i żyje przez całą dobę. Holding stories yet to be told.

To był piękny, nocny oddech muzyki. A my zostajemy z Wami jeszcze na chwilę. Za moment wrócimy z kolejną spokojną piosenką, która dobrze niesie tę późną godzinę.

Północ już wybiła, a my wciąż płyniemy przez tę noc bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy do Was z kolejną porcją

Jest już po północy, więc bierzemy tę noc tak jak leci, spokojnie i bez pośpiechu. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo po tej muzyce wrócimy do Was z ciepłym nocnym oddechem.

to był spokojny, nocny kawałek, który pięknie domyka tę część wieczoru. A my zaraz wrócimy z kolejną muzyczną chwilą, już bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubi ta godzina.

Noc jeszcze nie spuszcza tempa, więc trzymamy ten spokojny, lekko rozkołysany klimat. Zostańcie z nami, bo za moment muzyka poprowadzi Was dalej już sam.

Noc ma swój rytm i właśnie w taki rytm lubimy się dziś wsłuchiwać. Zostańcie jeszcze chwilę, bo po tej muzyce wrócimy do Was z kolejną porcją

nocny klimat trwa i właśnie o to chodzi o tej porze, żeby dać się ponieść muzyce bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę będzie jeszcze więcej dźwięków, które dobrze niosą tę spokojną noc.

tej nocnej godzinie wszystko płynie trochę wolniej i dokładnie tak lubimy. Zostańcie z nami, bo po muzyce wrócimy jeszcze na chwilę, żeby domknąć ten spokojny fragment

końcówka nocy lubi takie spokojne, trochę zamyślone dźwięki. Zostańcie z nami, bo zaraz po tej muzyce wrócimy jeszcze na krótką chwilę, zanim noc zupełnie się uspokoi.

Końcówka nocy potrafi zaskoczyć takim ciepłym, miękkim brzmieniem. I właśnie tego teraz potrzeba. W chwili oddechu, odrobiny spokoju i muzyki, która zostaje z Wami trochę dłużej.

Noc jeszcze trzyma nas w takim miękkim, lekko zamyślonym nastroju. Zostańcie chwilę dłużej, bo po muzyce wrócimy z kolejnym spokojnym wejściem.

i muzyka dalej płyną swoim spokojnym rytmem. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. To dobry moment, żeby po prostu

Noc niesie nam teraz bardzo miękkie, spokojne granie. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze trochę muzyki, a potem wrócimy z kolejną chwilą na antenie.

Końcówka nocy lubi takie spokojne, lekkie brzmienie. Zostańcie jeszcze z nami, bo po muzyce wrócimy na chwilę z kolejnym radiowym oddechem.

Noc ma swój własny puls, taki cichy i trochę hipnotyczny. Zostańcie z nami, bo po muzyce wrócimy jeszcze na chwilę, zanim zrobi się zupełnie spokojnie.

nocnym eterze płynie teraz ten miękki, elektroniczny puls, który dobrze niesie się przez ciszę. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę, a po chwili wrócimy z kolejnym krótkim wejściem.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Końcówka nocy potrafi być bardzo łagodna i właśnie taka teraz do nas płynie. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo po tej muzyce wrócimy z następnym krótkim radiowym oddechem.

0: To był utwór Standard, Echo Serca. Przyjemna melodia, prawda? Noc ma w sobie coś szczególnego.
1: No właśnie. Noc ma swój własny rytm, który potrafi wciągnąć jak taniec cieni.
0: Tak, to prawda. Czasem wystarczy tylko wsłuchać się w ten nocny puls. To jak krajobraz w ciszy.
1: Dokładnie. A w tym krajobrazie wszystko staje się bardziej magiczne. Jakby czas zwolnił.
0: I w tej magii możemy odkrywać nowe emocje, prawda? Każda chwilka to doznanie.
1: Razem z nami w tej muzycznej podróży. A za moment znów oddamy się dźwiękom.
0: Zatem zostańcie z Radiem Synteza, bo noc dopiero się zaczyna.
1: Tak jest, słuchajcie, my wracamy z kolejnymi melodiami.

Miło, że jesteście z nami w tej późnej, spokojnej godzinie. Zostańcie jeszcze chwilę, bo po muzyce wrócimy z kolejnym krótkim.

Noc płynie teraz bardzo miękko, a to lubi się dobrze słuchać przy zgaszonym świetle. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo po muzyce wrócimy z kolejnym krótkim wejściem.

Nocne brzmienia płyną dalej, spokojnie i bez pośpiechu. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, a za moment wrócimy z kolejnym radiem.

Końcówka nocy ma w sobie coś kojącego, prawda? Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo po tej muzyce wrócimy z krótkim domknięciem anteny.

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

Noc w eterze robi się coraz spokojniejsza, ale jeszcze chwilę razem płyniemy przez muzykę. Zostańcie z nami, a za moment odezwiemy się ponownie.

Noc ma swój własny, spokojny rytm, a my trzymamy się go razem z wami. Zostańcie jeszcze chwilę, bo po muzyce wrócimy z kolejnym krótkim

dwie osoby na słuchaniu, więc tym bardziej warto zostać z nami jeszcze na chwilę. Za moment wrócimy z kolejnym krótkim wejściem, a muzyka dalej niech płynie spokojnie.

nocne granie trwa, a my trzymamy z wami ten spokojny rytm. Jeśli macie ochotę, zostańcie jeszcze chwilę i dajcie znać, skąd nas słyszycie.

Noc jeszcze trwa, ale już powoli przechodzi w ten cichy, miękki poranek, który dopiero puka do drzwi. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym krótkim wejściem.

Cichnie noc nad miastem, a my zostajemy jeszcze chwilę przy Was. Za moment wrócimy z kolejnym krótkim wejściem, więc nie odchodźcie daleko.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy